0: historie trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
2: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.